0: Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.